Son tak tekamil tekonik halo chish kampon chish kampon shalil te taklal bel khok tekonik yo nok no nok te nok bel khok nok bel khok muh ik tsokh nok nino salu bako kash shalil nok bel khok muh halo nok wakhshak wakhshak muh ton kampon te taklal bel khok tekonik yo chon tek tat tok yar tsat on ambil te khe chon tek kash halin chimine Deja ambilte conich ajalo. Deja ambilu chontakta tokiaj. Zat onki pumal. Chontakta tokiaj con zat kigulan.